0: na Ruzirike nuwo bitwa Korowera nuwo bitwa Fiyane na cyane hari wa mbere n'uwa kabiri mu jene nuwo bitwa Kirisofe ati mugire igitondo cyiza
1: yego
0: ndirimbo
1: wi
0: imana
1: ugire ibihe byiza

0: na Chebe Zarjo wa mirakaririmbo.
1: Mm-hmm.
0: Akaririmbo rika Trisenge.
1: Sawa sawa.
0: Wow.
1: Witwa Revo Kavuka Imuhanga muri Butanyerera ariko ngo ari muri Kongo ngo igitondo ciza kuri Norbert mu Nyabugete. Mandrali Imuhanga hatunga lingaho onye muri Kongo isa ngozi. Ngo wakenye igihanga Egide mu Kibembe ngo nabantu bose bari mu mbaba ngo akaba ari nije imbere aho muri Kongo ibuvira bifurije igitondo cinza. Allo.
2: Korode korode.
1: Maramutse neza.
2: Na mahoro na mahoro.
1: Maramutse turiko turayaga nande.
2: Tasubira mu rubuga.
1: Mhm, waramutse mune ngaho mu rubuga.
2: Genda shimira witeka Chris.
1: Sawa sawa. Igitondo cita kuri nde Philippe.
2: Ya mayende no no mujyango wawe.
1: Urakoze cyane.
2: Ikora bakaba ngo hatinye yakwibagiye.
1: Mhm.
2: Ya gatondo kete.
1: Mhm.
2: Ne yoye kase mura rwayo sa dende kiritire.
1: Yego.
2: Ati shirira arabikunda kugira gatondo kete.
1: Sawa sawa.
2: Akaririmbo amatunda.
1: Akaririmbo amatunda.
2: Eh kati kane za rwayo ha dende kiritire bose.
1: Sawa sawa. Sukubomora nungushinga rukaguma. Witwa Mercade Kushantie nawe yifurije igitondo ciza. Witwa Burona Desire na Mwarabu Francois na Mariko. Witwa Manyenyeri na Chapara na Bitete na Wadodoye ngo nabamuzi bose ku izina rya Mercade akaririmba ibigeragezo ngo gace kabaryohera. Witwa Isaac Bigora abagabo ari mu Kinindo ngo igitondo ciza kuri Niyosenga Eveline n'abana biwe ya mahafi na Niyo Kwizera Niragira na Leya na Iriho na Munezero na ndi kumwe na Yoshua Gashabo na Dominic Kiriri James na Claudine na Divine na Jamali na Faustine na Claver Ngamukinindo Buhanza na Eric batazira mukire Aritsina